0: Tu Radio 7.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6-6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: Mówiła Chwalińska jeszcze przed starciem ze Schneider, które wygrała. W sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzecznik małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
4: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
2: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: A na razie ceny ropy spadają, a dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień czerwca. W 1943 roku podczas ślubu Niemcy aresztowali urodzonego w sierpcu Mieczysława Jarmickiego, podporucznika Wojska Polskiego, członka Polskiego Ruchu Oporu w czasie II wojny światowej oraz uczestnika wielu akcji dywersyjnych. Został osadzony w warszawskim więzieniu Gestapo zlokalizowanym na ulicy Pawiej, rozstrzelany 17 września. W 1980 roku odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego Racławice 1794. Reżyserką i autorką scenariusza jest urodzona w Mławie Lucyna Smolińska wraz ze swoim mężem Mieczysławem Sroką.
3: I pobiegli na drzewcach na sztorc, jeśli wieże Krakowa łomotały tylko poły z zagonów skrzydlate.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w półfinale Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Rosji 66-61. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 9 punktów.
4: Ale jest, wreszcie. Krystyna Szymańska-Lara trafia za 3 punkty, pierwsza trójka w tym meczu.
2: W 2009 roku błogosławiona Maria Karłowska została patronką miasta Jabłonowo-Pomorskie w powiecie brodnickim. Była założycielką i pierwszą przełożoną żoną generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz błogosławioną Kościoła Katolickiego. Jej praca społeczna zaowocowała założeniem zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie, dla dziewcząt i kobiet z ulicy pod nazwą Domów Dobrego Pasterza. Zorganizowała placówkę m.in.

0: Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim. W 2015 roku papież Franciszek aprobował decyzję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o cudzie za przyczyną urodzonej w Cieszkach w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim siostry Klary Ludwiki Szczęsnej. Beatyfikacja odbyła się 27 września w Krakowie. W 2015 roku Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Przaśnik odebrał ksiądz dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu.
1: W trakcie naszej zabawy będzie do wybrania piękny rower, przyczepa drewna także.
0: W 2017 roku koszykarski klub Stal Ostrów Wielkopolski wygrał mecz o trzecie miejsce Polskiej Ligi Koszykówki. Zawodnikiem drużyny był urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Ochońko.
2: Do ostatniego meczu w sezonie będziemy walczyć o to, żeby zwyciężyć i wygrać całą ligę.
0: Urodzili się w 1897 roku w Mościskach w gminie Szczutowo w powiecie sierpeckim Helena Szczypawka-Ptaszyńska. Rzeźbiarka naiwna, jej rzeźby posiadają m.in. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zmarła w dniu swoich 80. urodzin. W 1899 roku Władysław Rakoczy, pseudonim Podolszyniak, aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod zarzutem przynależności do oddziału ruchu oporu Armii Krajowej obwód Mewa, działającego w rejonie Mławy i okolicach Działdowa, dowodzonego przez Franciszka Majewskiego, skazany na karę śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. W 1928 roku Karol Rakoczy, pseudonim Bystry, służył w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej obwód Mewa, działającym na terenie powiatów Mławskiego, Działdowskiego, Płońskiego, Rypińskiego i Sierpeckiego. Służył jako żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w mokotowskim więzieniu. Zmarli w 1945 roku siostra Katarzyna Elżbieta Müller. Katarzynka, aresztowana przez Rosjan w Ciechanowie i wywieziona w głąb Związku Radzieckiego, gdzie zginęła. W 2015 roku Andrzej Umiński, przedsiębiorca, rzemieślnik, poseł na Sejm trzeciej i czwartej kadencji, urodził się w Rybnie w powiecie działdowskim. W 2020 roku w Działdowie Bogdan Kazimierz Ulatowski, nauczyciel i harcerz, prezes zarządu oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie, autor publikacji Polski Czerwony Krzyż na ziemi działdowskiej, odznaczony za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.

0: Reklama.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Włodimir Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Lotniczego w Krakowie.
3: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
2: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
4: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmiany zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia, a według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Polka, która rozpoczynała wielkoszymowy French Open od eliminacji, zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała wczoraj po zaciętym meczu Diany Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Po meczu jej menedżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie.
6: Telefon się rozładował, dostaję miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai, moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo chcemy wygrać ten turniej.
5: O tytuł Chwalińska zagra jutro o 15:00 z 19-letnią Mirą Andrijewą. Mecz pokaże Eurosport. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu, ogłosił klub 20-krotnego mistrza Anglii. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Nowego trenera ma także Polonia Warszawa, został nim Piotr Stokowiec. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czechy 3-0 w pierwszym turnieju Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o godzinie 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. Tymczasem poznaliśmy już skład Polaków na pierwszy turniej, który również odbędzie się w Chinach, tyle że w linii. W 14-osobowym składzie znaleźli się nowy kapitan przyjmujący Aleksander Siwka oraz rozgrywający Jan Firlej. W składzie oprócz nowych twarzy są jeszcze dwaj zawodnicy, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. To środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pora dziś zachmurzenie i tak będzie cały dzień. Więcej przejaśnień tylko na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju burze. A na termometrach od 16 do 20 na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś skurcząc z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Firma i wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Włodymira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
4: My bezusłowne.
3: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
2: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
5: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
2: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
6: Wolicie majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki, bo jest cieplej.
8: Majówki, bo grill, no.
9: Majówka to tak bardziej po górach może.
10: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
11: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
6: No, to wszystkiego najlepszego.
11: Dziękuję.
6: Woli pani majówki czy czerwcówki?
11: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę i zbliżającego się lata.
2: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
1: To są wiadomości Radia 7.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszumowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. Jak mówiła po meczu, nie wszystko to do niej dociera.
13: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
12: Kibice Polki, którzy na głównym korcie oglądali jej zjawiskową grę w półfinale, byli zachwyceni.
14: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
15: Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym. I jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu.
12: W wielkim finale Maja Chwalińska zagra jutro z Mirą Andrzejewą, która pokonała Martę Kostiuk. Mecz pokaże Eurosport. A dziś dowiemy się, kto zagra o tytuł w męskim turnieju. Przed nami 2 półfinały, w których tylko jeden zawodnik nie jest na tym etapie niespodzianką. To rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. O 14.30 zagra on z Czechem Jakubem Mężikiem. Wieczorem czeka nas z kolei włoski pojedynek rozstawiony z dziesiątką Flavio Kobe Bolli zmierzy się z Matteo Arnaldim, który tak jak Maja Chwalińska jest na początku drugiej setki rankingu. Klaudia Kazimierska wynikiem 3 minuty 59 sekund i 24 setne zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter-Bell. To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie, która powinna z Bell powalczyć o medal na Mistrzostwach Europy w sierpniu w Birmingham. Pozostali Polacy wypadli słabo. Mateusz Kołodziejski był czwarty w skoku wzwyższy. Szóste miejsca zajęli Pia Skrzyszowska na 110 metrów przez płotki i oszczepnik Dawid Wegner. Najlepsza w pierwszych trzech dniach rywalizacji Włoszka Elisa Balsamo wygrała także szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Zachmurzenie dziś duże przez cały dzień, trochę więcej przejaśnień na wschodzie i północnym zachodzie. Deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie burze. Do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Mieszkasz w Mławie i masz psa lub kota? Skorzystaj z bezpłatnej sterylizacji i kastracji. Program pomaga ograniczać bezdomność zwierząt i ich niekontrolowane rozmnażanie. Nabór trwa do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w Urzędzie Miasta Mława i na mlawa.pl.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załańskiego i Władimira Putina. Załański opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
3: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
2: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
4: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
2: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
5: Co może zrobić oszust?
6: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
7: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwanińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale French Open pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. W jutrzejszym finale Chwanińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrijewą.
9: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
8: Chwanińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
9: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów, no co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
8: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w nie najlepszym stylu zakończyli zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA. Tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouahbi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. chcieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy. Sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś ciepło, mimo że chmur sporo. Od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie, najchłodniej na obszarach podgórskich do 14 stopni. Spore zachmurzenie przez cały dzień, deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień czerwca. W 1943 roku podczas ślubu Niemcy aresztowali urodzonego w sierpcu Mieczysława Jarmickiego, podporucznika Wojska Polskiego, członka Polskiego Ruchu Oporu w czasie II wojny światowej oraz uczestnika wielu akcji dywersyjnych. Został osadzony w warszawskim więzieniu Gestapo zlokalizowanym na ulicy Pawiej, rozstrzelany 17 września. W 1980 roku odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego Racławice 1794. Reżyserką i autorką scenariusza jest urodzona w Mławie Lucyna Smolińska wraz ze swoim mężem Mieczysławem Sroką.
3: I pobiegli na drzewcach na sztorc, jeśli wieże Krakowa łomotały tylko poły z zagonów skrzydlate.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w półfinale Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Rosji 66-61. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 9 punktów.
4: Ale jest, wreszcie. Krystyna Szymańska-Lara trafia za 3 punkty. Pierwsza trójka w tym meczu.
2: W 2009 roku błogosławiona Maria Karłowska została patronką miasta Jabłonowo-Pomorskie w powiecie brodnickim. Była założycielką i pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz błogosławioną Kościoła Katolickiego. Jej praca społeczna zaowocowała założeniem zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie, dla dziewcząt i kobiet z ulicy pod nazwą Domów Dobrego Pasterza. Zorganizowała placówkę m.in. w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim. W 2015 roku papież Franciszek aprobował decyzję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o cudzie za przyczyną urodzonej w Cieszkach w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim siostry Klary Ludwiki Szczęsnej. Beatyfikacja odbyła się 27 września w Krakowie. W 2015 roku Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Przaśnik odebrał ksiądz dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu.
5: W trakcie naszej zabawy będzie do wybrania piękny rower, przyczepa drewna także.
2: W 2017 roku koszykarski klub Stal Ostrów Wielkopolski wygrał mecz o trzecie miejsce Polskiej Ligi Koszykówki. Zawodnikiem drużyny był urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Ochońko.
6: Do ostatniego meczu w sezonie będziemy walczyć o to, żeby zwyciężyć i wygrać całą ligę.
2: Urodzili się. W 1897 roku w Mościskach w gminie Szczutowo w powiecie sierpeckim Helena Szczypawka-Ptaszyńska. Rzeźbiarka naiwna. Jej rzeźby posiadają m.in. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zmarła w dniu swoich 80. urodzin. W 1899 roku Władysław Rakoczy, pseudonim Podolszyniak, aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod zarzutem przynależności do oddziału ruchu oporu Armii Krajowej obwód Mewa, działającego w rejonie Mławy i okolicach Działdowa, dowodzonego przez Franciszka Majewskiego, skazany na karę śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. W 1928 roku Karol Rakoczy, pseudonim Bystry, służył w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej obwód Mewa, działającym na terenie powiatów Mławskiego, Działdowskiego, Płońskiego, Rypińskiego i Sierpeckiego. Służył jako żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w mokotowskim więzieniu. Zmarli w 1945 roku siostra Katarzyna Elżbieta Müller, Katarzynka, aresztowana przez Rosjan w Ciechanowie i wywieziona w głąb Związku Radzieckiego, gdzie zginęła. W 2015 roku Andrzej Umiński, przedsiębiorca, rzemieślnik, poseł na Sejm trzeciej i czwartej kadencji, urodził się w Rybnie w powiecie działdowskim. W 2020 roku w Działdowie Bogdan Kazimierz Ulatowski, nauczyciel i harcerz, prezes zarządu oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie, autor publikacji Polski Czerwony Krzyż na ziemi działdowskiej, odznaczony za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklama.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
3: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
2: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu. Agnieszka Trojanowska bis. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
4: My bezusłownie gotowi i chcemy dogadać się z Ukrainy mirnymi środkami.
2: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
5: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej?
2: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
2: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezary Jaszczyk.
6: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
2: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
3: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
2: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrijewa jutro o 15:00.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Program wsparcia, który leczy Mazowszan. Za chwilę szczegóły. Młodzi mówią o problemach komunikacyjnych. W programie o raporcie młodzieżowych radnych. A na koniec zawitamy do Lipska, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Samorząd wspiera zdrowie Mazowszan. Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. To ważny projekt, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego to dwa bardzo ważne programy. Tutaj wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów. Jest to niezwykle ważne.
2: Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią w sumie prawie 3 miliony złotych.
1: Warto wiedzieć.
2: Młodzi biorą sprawę w swoje ręce. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzili wśród uczniów ankietę na temat dojazdu do szkół. Zebrane odpowiedzi trafiły do specjalnego raportu, wyjaśnia Adam Sendek, wiceprzewodniczący Komisji Transportu Publicznego i Turystyki.
4: Otrzymaliśmy do ankiety 3049 odpowiedzi, które były podzielone na powiaty. Zebraliśmy te odpowiedzi w ramach raportu. Jest analiza pytań niezwiązanych z miejscem zamieszkania, takich jak na przykład, czy uczniowie posiadają prawo jazdy, czy korzystają z tej komunikacji miejskiej, oceny biletu się pytaliśmy.
2: Z raportu wynika, gdzie jest największy problem komunikacyjny dla młodych, zaznacza przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Kamila Wnuk.
5: Na pewno słabo w naszej ankiecie wypadł powiat płoński. Tam młodzież co prawda ma swoją komunikację, ale ta komunikacja ma bardzo dziwne godziny dostosowania. Co to znaczy? Lekcje zaczynają się o godzinie 8 rano, a autobus przyjeżdża pod szkołę 8:20.
2: Dane zostaną przedstawione zarządowi województwa oraz radnym.
1: Co w kulturze?
2: Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego powiększa swoją kolekcję. Do placówki trafiły dwa kolejne obrazy autorstwa patrona muzeum. W pracowni artysty i portret żony. Stale staramy się uzupełniać zbiory muzeum, mówi marszałek Adam Struzik.
6: My uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby uzupełniać te zbiory. I tutaj Malczewski, no to jeśli jest na rynku, pojawi się, to jest obowiązkowo przez nas obserwowany i kupowany.
2: Prace patrona radomskiego muzeum będą ważnym uzupełnieniem kolekcji od lat gromadzonej w radomskiej instytucji. Obraz w pracowni artysty przedstawia przyjaciół malarza, a drugi jego żonę, Marię Zgralewskich-Malczewską. Jest to pierwszy portret olejny żony artysty w zbiorach placówki. Muzeum cieszy się dużą popularnością, mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
7: To, że muzeum cieszy się dużą wiarygodnością wśród kolekcjonerów, powoduje, że również i kolekcjonerzy dają nam w depozyt, a czasami prace, które nigdy nie były wystawiane, trafiają na nasze ściany.
2: Obecnie w placówce znajduje się około 50 obrazów autorstwa Jacka Malczewskiego.
1: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
2: Trwa długi weekend, z pewnością wielu z nas wybierze się na wycieczkę rowerową. Po dłuższej przerwie warto sprawdzić swój jednoślad. Kilka rad daje Bartosz Szwacha z mazowieckiego Gravela.
8: Rower jest prawie tak samo ważny jak samochód i te kontrole w rowerze, także na pewno bym zalecił coroczne odwiedziny w serwisie rowerowym, żeby po prostu odpowiednie osoby nam to sprawdziły i żeby rower był przygotowany technicznie do jazdy. Jeżeli sami umiemy zrobić i jesteśmy w stanie, to bym pewnie polecił następujące rzeczy. Sprawdzenie ciśnienia w powietrzach, sprawdzenie, czy przerzutki działają, czy hamulce są sprawne. No i oczywiście z obowiązkowego wyposażenia to jest kask, oświetlenie przód i tył.
2: Inspiracje na wycieczki rowerowe można znaleźć m.in. na portalu mazowsze.travel.
1: Gdzie na weekend?
2: 6 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Lipsku. W programie m.in. plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Na mieszkańców czeka także występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Poparzeni Kawą 3, mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Izabela Stelmańska.
9: 6 czerwca zapraszamy do Lipska. Gwiazda Wieczoru Poparzeni Kawą 3. A do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22 na terenie Stadionu Miejskiego w Lipsku przy ulicy Soleckiej 100.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś skurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
4: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
5: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
3: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
4: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
3: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
5: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
3: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
2: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
2: IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 1. stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
2: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około 200 tysięcy dolarów australijskich. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.

0: Reklama. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: dell'amore. Tu, tu, come stai?
1: Reklama.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
8: Niskie ceny dla Ciebie w Grammarket. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Grammarket. Polska jakość w niskich cenach.
1: Reklama.
9: Tu Radio 7.
10: Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
3: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
2: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
4: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
2: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
3: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze, lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
4: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
2: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
5: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
2: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
6: Czekamy na więcej, na pewno będziemy w sobotę kibicować do przodu. Polska jest super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
2: Wielki finał French Open jutro o 15:00 Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama. Mieszkasz w Mławie i masz psa lub kota? Skorzystaj z bezpłatnej sterylizacji i kastracji. Program pomaga ograniczać bezdomność zwierząt i ich niekontrolowane rozmnażanie. Nabór trwa do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w Urzędzie Miasta Mława i na mlawa.pl. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open. Marcin Krzamiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
3: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
2: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
4: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
2: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
5: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
2: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
6: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telewizjami, bo Maja jest tego warta.
2: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirą Andrijewą.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Ama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Niskie ceny dla Ciebie w Grammarket. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś skurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Grammarket. Polska jakość w niskich cenach.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa.

0: Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii. Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
3: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
2: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
4: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
5: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
4: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
2: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
6: Wolicie majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki, bo jest cieplej.
8: Majówki, bo grill, no. Majówka to tak bardziej po górach może. Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
2: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.

0: Reklama. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Niskie ceny dla Ciebie w Grammarket. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Grammarket. Polska jakość w niskich cenach.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promil alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
3: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
2: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
4: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
5: Wczoraj zostajemy do jutra.
4: Tak jest.
2: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15.00.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień czerwca. W 1943 roku podczas ślubu Niemcy aresztowali urodzonego w sierpcu Mieczysława Jarmickiego, podporucznika Wojska Polskiego, członka Polskiego Ruchu Oporu w czasie II wojny światowej oraz uczestnika wielu akcji dywersyjnych. Został osadzony w warszawskim więzieniu Gestapo zlokalizowanym na ulicy Pawiej, rozstrzelany 17 września. W 1980 roku odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego Racławice 1794. Reżyserką i autorką scenariusza jest urodzona w Mławie Lucyna Smolińska wraz ze swoim mężem Mieczysławem Sroką.
3: I pobiegli na drzewcach na sztorc, jeśli wieże Krakowa łomotały tylko poły z zagonów skrzydlate.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w półfinale Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Rosji 66-61. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 9 punktów.
4: Ale jest, wreszcie. Krystyna Szymańska-Lara trafia za 3 punkty, pierwsza trójka w tym meczu.
2: W 2009 roku błogosławiona Maria Karłowska została patronką miasta Jabłonowo-Pomorskie w powiecie brodnickim. Była założycielką i pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz błogosławioną Kościoła Katolickiego. Jej praca społeczna zaowocowała założeniem zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie, dla dziewcząt i kobiet z ulicy pod nazwą Domów Dobrego Pasterza. Zorganizowała placówkę m.in. w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim. W 2015 roku papież Franciszek aprobował decyzję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o cudzie za przyczyną urodzonej w Cieszkach w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim siostry Klary Ludwiki Szczęsnej. Beatyfikacja odbyła się 27 września w Krakowie. W 2015 roku Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Przaśnik odebrał ksiądz dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu.
5: W trakcie naszej zabawy będzie do wybrania piękny rower, przyczepa drewna także.
2: W 2017 roku koszykarski klub Stal Ostrów Wielkopolski wygrał mecz o trzecie miejsce Polskiej Ligi Koszykówki. Zawodnikiem drużyny był urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Ochońko.
6: Do ostatniego meczu w sezonie będziemy walczyć o to, żeby zwyciężyć i wygrać całą ligę.
2: Urodzili się. W 1897 roku w Mościskach w gminie Szczutowo w powiecie sierpeckim Helena Szczypawka-Ptaszyńska. Rzeźbiarka naiwna. Jej rzeźby posiadają m.in. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zmarła w dniu swoich 80. urodzin. W 1899 roku Władysław Rakoczy, pseudonim Podolszyniak, aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod zarzutem przynależności do oddziału ruchu oporu Armii Krajowej obwód Mewa, działającego w rejonie Mławy i okolicach Działdowa, dowodzonego przez Franciszka Majewskiego, skazany na karę śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. W 1928 roku Karol Rakoczy, pseudonim Bystry, służył w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej obwód Mewa, działającym na terenie powiatów Mławskiego, Działdowskiego, Płońskiego, Rypińskiego i Sierpeckiego. Służył jako żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w mokotowskim więzieniu. Zmarli w 1945 roku siostra Katarzyna Elżbieta Müller. Katarzynka, aresztowana przez Rosjan w Ciechanowie i wywieziona w głąb Związku Radzieckiego, gdzie zginęła. W 2015 roku Andrzej Umiński, przedsiębiorca, rzemieślnik, poseł na Sejm trzeciej i czwartej kadencji, urodził się w Rybnie w powiecie działdowskim. W 2020 roku w Działdowie Bogdan Kazimierz Ulatowski, nauczyciel i harcerz, prezes zarządu oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie, autor publikacji Polski Czerwony Krzyż na ziemi działdowskiej, odznaczony za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Niskie ceny dla ciebie w Grammarket. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Grammarket. Polska jakość w niskich cenach.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne.

0: 8 czerwca sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach. Reklama.
3: Zbliża się godzina 17.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Gwałtowne burze nad Polską są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
5: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
7: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
5: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
2: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
5: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
2: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś. A za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pokonała 9 rywalek, jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska jutro zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andriejewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej teraz z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
7: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać. Ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andriejewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi, i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
8: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
7: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andriejewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
9: I've never played against her and,
7: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje, grała po prostu niesamowicie.
9: She's been playing unbelievable.
7: Dla Miry Andriejewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle, no dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
6: Finał French Open jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL-u, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: 538 222 538.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiryło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a tak komentuje to premier.
2: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
1: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
3: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
1: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
4: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
5: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
6: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
7: Do lasu się trochę boimy iść.
4: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
1: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.
0: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawany z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Mężnika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. W wielkim finale w niedzielę zagra z Włochem Flavio Cobollim, który dziś nie wyszedł nawet na kort, bo jego rodak Matteo Arnaldi wycofał się z powodu choroby. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska, rywal niesamowitej Polki będzie Mira Andrijewa. Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
9: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
8: Grę Polaków tradycyjnie na kortach w Paryżu śledzi nasz najlepszy piłkarz ręczny Kamil Sypszak, który od lat gra w PSG.
10: Często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać i co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo dużo emocji, więc fajnie, że i w tym roku mamy Polkę w finale.
8: Sypszak przyznaje, że Maja Chwalińska ujęła go swoją postawą.
10: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
8: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15. Francuska Celia Jerry wygrała w miejscowości Salice Terme 7 etap wysiłku alaskiego Giro d'Italia. Prowadzenie utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen, która ma minutę przewagi nad swoją rodaczką Demi Vollering. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczek.
1: W nocy od 8 do 12 stopni, raczej pochmurno na zachodzie, rozpogodzenia. Jutro z kolei od 20 do 25 maksymalnie i ma być ładnie. Przeważać będzie słońce, choć miejscami zachmurzenie też się pojawi, a gdzieniegdzie przelotny deszcz. Ten deszcz głównie na zachodzie i północy Polski. Radio 7. This is Radio 7.

0: with me.
1: Right now!
2: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.